caro. Mi chatti panna vena, mi de banca calciato, brunetto, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro